0: novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjsko kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtv.bpk.ba.
2: ¿Cuánto costa? Da Vinci.